0: Barjo asikik tua mas.
1: Sak acip al santilhu Emmanuel. Aran ta tau kila paji santilhu udlibi chilebal. Sak kas na atin ud sakakci. Kuanak kwi rishlik santilhu ud nabal chishkomon.
0: Bar na kanaka al?
1: Asa Radio Felicidad, Barrio El Porvenir, nakchishk adli Colonia Militar Poptum.
0: Shinko ota rachak chakwish. Yo o bi.

Salí el libro de Ezequiel, capítulo 37, versículo 1. Salí el libro de Ezequiel, capítulo 37, versículo 1. Nachchech kamay. Unak takilirati ni Dios. Tak el akwam lak aushan. Ki kwe kalish kwan kilali Dios kwikin. Nak ki kwil kun li vision. Lish musek li ni makwal Dios ki kabok kwe. Sa huli rutak anung henak sipak. Kinishkechi sutingkin ruli tapa. Kiskere tal na kasal na panipak kwanaran sa kie si us. Uli kakwa kiske kwe at tralal kwing. Manakapam lakte cholak kisik eba bakain san. Ulayin kinsakok at kinsere at kakwa Diyos kakwila at nakatnawokre. Tohonak likakwa kiske kwe. Atinari kine apakain sa inkawalay. Tachere es chakibak apiomak lirati likakwa liokwes tiebalere. Hokain ske likakwa. Lain tingke kwichik le musik. Erere naktes kwaklik kwichik chichocho. Lain tingke kwichik le rishmul. Tingke kwichik le tibes ulets umas. Tingke kwichik le musik re naktes kwaklik kwichik chichocho. Rikinaan tekere tanak lai likakwa chan. Ulain ki atinak ho shtekweli kakwa Dios. Nakchokin si atinak ki kwabi koli chokin. Kiske koli hik utebli pak ke okchi sotuban ki lebri be ot ke shtaviri be. Unak ki kwil kwan kepchik li rich mule li shtibele li akwan chik sumale nak ki kwil. Abantok maagash musika uli kakwa kishchikwe atralal kwin jeli karung sinchakwe atinali musika takere at musika shalkat partan chalpili sashka pakalili ruchiton tulakwa poebli kamena kai dike kamsi renak te kwakli kuchichichocho chan utkis panu ho kischekwe li kakwa li musiqek ki okrik ineb li kamenak utke kwakli si chocho shmanak naapale chan chan kuntum si soldao na keshakli utkischekwe li kakwa atralal kwin eb li bakain ha retalilep siskolilep ralas kakolak Israel eban kischekwe Shakik shpakele maka chikarune kestoni aks oso shanke hokanak tachere kokain shteli kakwa lini makwa Dios estenamit lain tinteli nakek ni mokmo keshkwi teshkwi siaran teshinkank chitok salinakek Israel estenamit estestek eretanak lain likakwa Naktinteli muklepali mukmukeskwe teskwek aklisikwisik. Ulain tinkeli musikere na chokes. Sinketsi lang salena ah utrikina antena unaklaini kakwa sinche na timpanuan utimpanulik aru sinche san likakwa. At in Dios likwankatsa lichusha. Atiok sa kwe sa lihona lain kakwa. Atinae baten amit ati Diyos. Unakoy beninak lahat magkatsak tsaku.
Hun kamukak la kuatina ti Dios, chirishti atinain. Magacha akcha kuati Dios, ratilankile, lisachenake, lishelo, makaev chishmetsev, makaev chishkavilal, mukocho choke, tachik. Arkuan ke litenamita ti Dios. Anak kuan atinak la kuatin. Salagaba shak Dios sa kuabe. Dios kaholber, Dios santir musiber. Amén. Amén, Señor. Abilirá a ti mi Dios. Chanirá a ti ni kakua alit katsos. Masos li abeng siluli Dios. Takuang katuam chikulilik chan. Matatabing, maraking katatabing. Chaliratin ni Diyos. Sa huli kutan, lis profeta li Diyos na kesekiel, kikute ko li visyon chino, kiatilas ba li Diyos ot kichere, Ezequiel, anak kuanta